się chwil spać, no przyjdę hezkej sen. A od polne dne biehat, a hracy spolujem. Pak na bubinek wyczer hrat, a zase je fryć den.